piedra to pasera się alinia psy. Na taką syta, ty nie dobra ma dąska linia psy. Mamy na ciele i pomogą, oni filo je mój. Mamy na ciele, oba twinga, filo

Aisha Jimi Matereo Naya Tikuri Materema Radio Jeke Luka Imatere Radio Sotrafike Imaterema.